tak bardzo Cię pragnąłem. Czekałem całe życie na Ciebie. Modliłem się do niebios nocami i we dnie. Jesteś moim spełnieniem miłości, która wie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was, kochani, bardzo milutko. 26 września, w sobotę, wieczorem, prawie wieczorem. A wita Was Figlarka. Figlarka wita wszystkich słuchaczy, bez najmniejszego wyjątku. Witam całą ekipę radia z naszą Gabi Darkiem. Witam wszystkich, już mówiłam chyba, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie moje koleżanki i kolegów radiowych. No i kochani, zapraszam na moją audycję, która potrwa do godziny 20.

A o godzinie 20 za ster radyjka wejdzie nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Agnieszka. Już teraz zapraszam na jej audycję. A póki co do wszystkich słuchaczy na dobry początek ta oto piosenka Szalona Noc.

A teraz przechodzimy do stałego punktu każdej właściwie audycji. Są to właśnie nasi dzisiejsi solenizanci, którzy dnia dzisiejszego, to znaczy dzisiejszego, jest, to znaczy 26 września, jeżeli się nie pomyliłam, mają swoje jakieś tam uroczystości, na przykład urodziny, imieniny, rocznice ślubu i tak dalej, i tak dalej. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo radości i dużo uśmiechu na buzi. I dzisiaj właśnie taka inna piosenka, co zawsze, Jan Edgens, Twoje urodziny.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Zanim pokręcimy się z kolejną piosenką, to jeszcze raz chciałabym przywitać nowo przybyłych słuchaczy. Witam Was z tej strony figlarka, ja. Ta figlarka, co się nią mi wyleczyć z ucha? No, kochani, tak to jest, no, co zrobić? Leczę się, leczę, biorę antybiotyki, już druga paczka idzie w kolejce, a dalej jest temperatura i dalej figlarka. Tak jeszcze nie do końca słyszy, no. Ale coś tam, co masz, to ja słyszę. Oj tak. Ale będzie, myślę, wszystko dobrze. Może to trochę potrwa, ale będzie dobrze. Dobra. Figlarka się już nagadała. A teraz, kochani, zaproszę Was na konsolę pozdrowień, jeżeli macie tylko na to ochota, by coś napisać. A jak nie macie ochoty, to też dobrze. To wyleżyście po prostu na chwilkę są ze mną. Ja. A fajnie by było, byście się po prostu tylko przywitali i odlecieli. Ja dziękuję Wam za to już teraz, a my jademy z kolejną piosenką. Tytuł piosenki jest Iskierka Miłości, a śpiewo to Nie czaskaj mi furtką. Taki zespół chyba, nie?

Ja już tutaj witam gości na konsoli pozdrowień i witam bardzo milutko Adama z Lublińca, witam Tereskę, witam, kogo ja tu jeszcze witam? Adam. Więc Adamie, ja to jakoś tak umnę, żeby to tak fajnie wyglądało i piosenki na pewno będą. A piszesz jako pierwszy ty dzisiaj, bardzo miło cię tutaj witam, pozdrawiam, miłego wieczoru życzę i oczywiście zdrówka. Zawsze jest właśnie dobrze życzyć, by te zdrówko było. Bo jak tego zdrówka nie ma, no to jest kiepsko, wam powiem ja. A napiszę tak. Witam Ciebie w tą słoneczną jeszcze sobotę. Wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy. I już powoli życzę miłego wieczoru. Ja też Cię właśnie witam. Fajnie, żeś tutaj sobie wszedł na konsolkę. Żeś napisał, żeś pozdrowił wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy, którym życzysz miłego wieczoru, a my Ci bardzo dziękujemy wzajemnie. Adam, do Twojego wpisu jako pierwsza będzie piosenka Tomka Korala, Kobiety na walizkach. Myślę, że to nie jest żadno taką piosenka na święta, bo Ci powiem, no to by było, nie? No dobra, ale wysłuchamy, w razie W, nie? To zaraz puszcza coś większego, bo na 100% jestem przekonana. A druga piosenka będzie ode mnie dla Ciebie.

A teraz, Adamie, wybrałam piosenkę Daniela Dobraszkiewicza. Nie wiem, czy ty, Daniel, czy ty, Adamie, byłeś na koncercie Daniela Dobraszkiewicza. Ja byłam. No, niezapomniane chwile, nawet mam zdjęcie z panem Danielem.

na zegarku godzina 18.40 za sterami figlarka, a na konsoli pozdrowień chciałabym przywitać bardzo miło Tereskę. Teresko, dobry wieczór, witam Cię, pozdrawiam, miłego wieczoru Tobie życzę, fajnej soboty, właściwie wieczorku i oczywiście smacznej kolacji. Oj, tak, tak. No, Teresko, fajnie, żeś tutaj się zameldowała. A co napisałaś? Kochani, poczytam teraz, poczytam. A Tereska pisze tak. Witam pięknie, witam miło. O, jak fajnie. Widzicie, jak się na serduszko fajnie zrobiło? Nie trzeba dużo pisać, nie trzeba, po prostu. Fajnie, że się tutaj tylko tak zameldujecie. A ja pozdrawiam o Tereski wszystkich słuchaczy na radyjku. Życzę wszystkim o Tereski miłego wieczoru. A piosenkę do wpisu wybrałam taką. Tytuł Tamte dni, a druga piosenka ode mnie dla Ciebie, Teresko, w podziękowaniu za Twój wpis Emmy Band Na niebie wysoko.

A teraz przechodzę do kolejnego wpisu i witam ponownie Adama z Lublińca. Adam, witam Cię tutaj, witam po raz drugi. I ja Ci powiem, że teraz to troszeczkę tak skrócę, wszystko przeczytam, bo tutaj masz 5-6 wpisów, więc ja sobie poradzę z tym, poczytam to ładnie i już teraz mówię, jakie piosenki do wpisu Ci zagram. Pierwsza będzie Nie czaskaj mi furtką na 102, a druga będzie Daniel Dobraszkiewicz, Chodź na piwo. Te piosenki będą się za chwileczkę kręcić, a ja teraz poczytam, co Ty tutaj napisałeś. Piszesz tak, w pierwszym wpisie. Wracaj szybko do zdrowia, na to chyba dowało Cię firanik do uszu, chyba dobrze to pamiętam. Nie, Adam, nie było tak, że dawałam sobie tam coś do ucha, po prostu wnuki były chore, może, no nie wiem, jakiś wirus albo co, no nie wiem, co będzie dalej, jak nie będzie dalej, to pójdę najwyżej gdzieś prywatnie, bo gdzie tak można chodzić z temperaturą przez 2 tygodnie, nie? Druga paczka antybiotyku, właściwie nic mi nie ma, ale te ucho po prostu nie do końca wyleczone. O tak, ale będzie dobrze. No. Dobra, jedziemy dalej, kolejny Twój Adam wpis jest taki. Ja to nazwa zespołu Nie czaskaj mi furtką. Niestety, jak szybko się pojawili, tak szybko znikli. A szkoda, bo super utwory mieli, chociażby ten. No tak, Adam, masz rację. To był chyba rok, jak te piosenki były nagrywane, chyba 2020, bo tak tutaj miałam właśnie zapisane. Kolejny Twój wpis jest, coś też o tym wiem, bo ostatnio się połamałem i do dziś to czuwam. No tak, no, Adam, kochane zdrowie, nie? Ja, dobra, a dalej napisałeś tak, duetu chyba nie mają jeszcze nagranego. No, czas świąt się powoli zbliża, co by nie mówić. No widzisz, Adam, zaraz mi napisałeś. Ja po prostu nie wiedziałam, że to ten tytuł jest taki bardziej już ku świąt. Znaczy, ja mówiłam, uprzedzałam, że to może coś takiego być, ale nie byłam do końca pewna. O, ale zaraz dałam inny i chyba jest już okej. A kolejny Twój wpis jest taki. A gdzie Ty go spotkałaś, Daniela Dobraszkiewicza? Powiem Ci, Adam, gdzie spotkałam Daniela Dobraszkiewicza. Nie wiem, czy to był miesiąc temu, to było w Żorach, znasz na pewno Żory, i tam był właśnie jarmark Władysławowski. No i tam właśnie z mężem byliśmy i no jak to figlarka musiała sobie zdjęcie zrobić, no jakby to, no. No i już, i było super, naprawdę było fajnie. Tam jeszcze był i Adi, tam jeszcze był, teraz zapomniałam, no kurka wodna, no zapomniałam. Ale ktoś z gór tam z zespołu, ale wspomni mi się, na razie mi to gdzieś wywiało, o tak. No, dobra. A dalej jeszcze napisałeś, no ja podkład się skończył, a piosenka już leci, ale to nie może tak być, musi być podkład jeszcze, bo jeszcze figlarka nie poczytała. No, a już ostatni ten Twój wpis, Adam, co napisałeś tak. Bardzo chciałem być w tym roku na Danielu Dobraszkiewiczu, ale niestety się nie udało. Nie, jeszcze na nim nigdzie nie byłem. A gdzie Ty na nim byłaś, bo raczej mało koncertuje, a w szczególności w naszych regionach. No to tam był taki jarmark i miał być godzinek właśnie na tym, na scenie, a był chyba niecałe 1,5 godziny. No, tak. Tak było. To właśnie było w Żorach. No. No i teraz, Adam, jak już wcześniej powiedziałam, dwie piosenki lecą do tych dwóch Twoich wpisów, 6 chyba w sumie, więc słuchamy Nie czaskaj mi furtką i Daniel Dobraszkiewicz, Chodź na piwo.

ja witam bardzo miło wieczorową porą na konsoli pozdrowień Gabi z Kelnu. Witam naszą prezenterkę Agnieszkę, moją koleżankę redakcyjną, na którą po raz kolejny zapraszam właśnie na jej audycję dzisiaj o godzinie 20. I witam na konsoli po raz kolejny Adama z Lublińca. Więc przechodzimy do Gabi z Kelnu. Gabi z Kelnu, dobry wieczór. Chciała powiedzieć dzień dobry, no kurka. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was tam, witam Gabi Ciebie, witam Petra. Życzę Wam miłego, fajnego, słonecznego, co ja to godam, katam słonecznego, ciepłego wieczoru, smacznej kolacji. Wiem, że już o tej godzinie nie jecie. Jak nie zjecie, to najwyżej, no wiecie, co macie robić, nie? na rybnik, to już wiecie, dobra. Gabi z Kelnu pisze tak, witaj Ewa Milutko, my ściągliśmy do domu z ogrodu, miał być bardzo roboczy dzień, ale najpierw pogawędka z sąsiadem ogródkowym, potem kawa i ciasto. Trochę roboty, potem przyszedł syn synową i zachciało się im grilla, więc dłuższa przerwa, bo to trzeba było ugrillować, pogadać, piwko wypić, no i na koniec zrobiliśmy sobie z mężem kawę i doszliśmy do wniosku, że już nie warto brać się za większą robotę, haha. Ale sobota udana i miło spędzona, jeden wniosek jednak wyciągłam, że nie warto dużo planować, dokładnie. Bo potem człowiek jest niezadowolony z niewykonanego planu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego, zdrowego i szczęśliwego wieczora. Przy muzyce nadawanej przez naszych miłych prezenterów buziaczki zostawiam. No Gabi, no jakby to była, byś ty buziaków nie zostawiła i te buziaki koło nosa by mi tu szmyrły. No szmyrły mi do kuferka. One są już tak podporządkowane, one wiedzą po prostu, że mają się zameldować przez mój nos i potem, no i co tu się dziwić, może one przez ucho przeskakiwały i dlatego te ucho mam chore, no, a nie przez nos. No muszę to zbadać. Aż mi normalnie, powiem tak szczerze, aż mi normalnie mi się gdzieś tam łzy pojawił z tego śmiechu. Dobra. No, ale powiem Ci, Gabi, miałaś z Pytrym udany dzień, udaną sobota, bo był syn, była synowa, była kawa, to najważniejsze, było ciacho, o, a ciacho to jeszcze, był odpoczynek, a to się należy, nie? No. A robotach to godałem, nie zając, nie ucieknie, zrobi się w poniedziałek. No, taki wniosek z tego twojego całego wpisu, nie? A jeszcze piwko było i mogliście sobie pogadać i jeszcze kiełbasa zjeść, czy coś większego do tego. No super. Fajny dzień był, udany. A planować lepiej nie planować, bo i tak to się nigdy nici z tego wychodzą. Ja. Więc Gabi, dzięki Ci za wpis, za zameldowanie się tutaj. I ja Ci dzisiaj wybrałam zespół Smokey, a potem zespół Fantazy. Ja. Dziękuję Ci. I słuchamy. Zespół Fantazy, może to odejmie dla Ciebie w podziękowaniu oczywiście.

Kochani, mamy figlarka. Kajty byłaś w piątek. Ja. To było wczoraj, kochani. Piątek był wczoraj. Wczoraj był piątek i było 20... Którego? Mi się już tak... 25. No, wczoraj był 25, dzisiaj jest 26, ja. Oj, dobra. To było wczoraj, ja. Dobra. A teraz już jademy dalej. Ta piosenka była w podziękowaniu ode mnie do naszej Gabi z Kenu. A my jedziemy dalej, kochani, ja, bo mamy 19.16, a jeszcze mi zostało 44 minuty do zakończenia mojej audycji. No, jeszcze mam troszkę czasu. Ale kolejny wpis mam od mojej koleżanki redakcyjnej, waszej prezenterki, naszej Agnieszki. Agnieszko, dobry wieczór, halo, to ja tu figlarka, nie? Ja cię tu bardzo miło witam ciebie, witam cała twoja rodzinka. Smacznej kolacji tobie życzę, boś na pewno jeszcze nie jadła. Myślę, że mi napiszesz, czyś ty jadła. Musisz jeść kolację, ja. Musisz. Ja. Dobra, no i miłego wieczoru wam życzę, tobie życzę i rodzince też. I napisałaś mi tak. Dobry wieczór, witaj Ewciu, miło, serdecznie pozdrawiam ciebie i rodzinkę. Ekipę naszego radia z Gabi i Darkiem na czele oraz słuchaczy. Wszystkim życzę miłego wieczoru, a piosenki z dedykacją dla ciebie i słuchaczy dołącz proszę twojego wyboru. Dziękuję i fajnej jeszcze audycji życzę. No nie wiem, Agnieszko, czy to fajno, jak ja tu godą choby przez nos, nie, bo tak czuję się. Ja tak się czuję, choby godą przez nos. No nie wiem, jak to ten głos tam wychodzi, bo nie chcę w ogóle ohydny mąbiem, bo nie umiała swojego głosu w ogóle słyszeć. No ale cóż, dobrze nie słysza. No i tak, i pozdrawiam ciebie, Agnieszko, całą ekipa radia z Gabi i Darkiem, wszystkich słuchaczy. No i prosisz o dedykację dla słuchaczy, dla całego twojego wpisu. No i ja też dziękuję za pozdrowienia dla mnie, dla rodzinki wzajemnie. Pozdrawiasz też ekipę radia, no już chyba mówiłam z Gabi i Darkiem, no i wszystkich słuchaczy. No ja, figlarka się już powtarza, no. Ale dobra, miłego wieczoru życzysz wszystkim. A ja wybrałam... Figlarka, Kaście coś wybrała. Kaści to poszło. Figlarka wybrała, ja. Figlarka w ogóle nic nie wstawiła, a figlarka wybrała. No pięknie. No dobra, ale coś tutaj poszukamy tak szybciutko. Matko boska... Ojojoj, zaraz. Zaraz coś tu pośla. Znaczy coś tu pośla. Coś tu puszcza. Więc tak szybciutko. Agnieszko... Ta piosenka będzie do twojego wpisu, za który bardzo dziękuję, a druga piosenka będzie ode mnie dla ciebie w podziękowaniu.

A teraz, Agnieszko, wybrałam Ci tą oto piosenkę, bo miłość to wsparcie, gdy brakuje już sił. Więc ta piosenka jest ode mnie dla Ciebie.

A ja tak se, aniołki, patrzę na zegarek, patrzę se na zegarek i widzę zegarek. Nie, widzę czas. A czas jest taki, że szybko leci. A jest godzina 19:25, ja za 10 minutek zamykam konsolkę pozdrowień, bo już teraz, jeszcze po raz kolejny, zapraszam na audycję mojej koleżanki redakcyjnej, waszej prezenterki Agnieszki, na jej wieczorną audycję. A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam was jeszcze z tej strony figlarka, a ta figlarka jeszcze gada. ja, dobra. Aha, jeszcze co miałam zrobić? No, najważniejsze, co miałam zrobić. Patrzę tutaj na konsolę i witam po raz kolejny Adama z Lublińca, witam Magdę i witam nasze szefostwo Gabi i Darka. Witajcie. Halo, to ja. Ja. Dobra, już teraz będę grzeczna. Przynajmniej na chwilę. No, dobra. Mogę to przełączyć? Tak nie przełącza, bo muszę coś powiedzieć i koniec ja. Dobra, a Adam z Lublińca napisał tak. Adam, coś mi teraz tu napisał, dużo mi tego napisał. Piszesz tak, no to mało by brakło, aby my się nie spotkali. No tak, z Rybnika do Żor nie ma daleko. No ja mam, Adam, 15 kilometrów. Dalej, no widzisz, też chciałem do Żor, ale niestety w tym czasie mieliśmy gości w domu i nie dało rady, tyż trochę kilometrów mamy do Żor. Oby jeszcze kiedyś gdzieś na Śląsku Daniel Dobraszkiewicz wystąpił, a przynajmniej wiem, z kim o nim rozmawiać. Ty wiesz, kto mu tam przygrywał. Był tam jeszcze Krzysztof i Angelika. O właśnie, Adam, przypomniałeś mi. Ja. Oraz Grzegorz Poloczek. Ja ci powiem, Adam, że na Grzegorzu Poloczku już nie byłach. Była tylko właśnie na Krzysztofie i Angelice, też z Adim też go dała, bo też go znam, bo też chyba trzeci raz go już tutaj w Polsce była, jak grał, więc tyle, bo Adi też był, nie? Ale my już po tym nie zostali, my już po tym do Dudom jechali. Ja. Aha, czytam dalej, bo też jakieś przerywane robię, a przerywane niewskazane, kochani, a figarka może. Dobra, piszesz tak, a ja czytam. Ja miałem naprawdę pecha. Do Daniela to pierwsze, a z tym poczaskaniem się też. Wracaliśmy z dożynek, było zimno już, więc chciałem być jak najszybciej w samochodzie i się zagrzać. Po drodze rozmawiałem. Byłem skupiony na rozmowie i kroczyłem do przodu za tatą. Cały czas szedłem po równym i nagle trach. Ktoś wymyślił, by duży parking na pół przydzielić poprzeczką za dnia. Widziało się ją i przekroczyło się tą poprzeczkę, a wieczorem ciemno i nieoświetlone było. Jak wrażenia po Danielu Dobraszkiewiczu? Miły, sympatyczny, czy taki niezbyt? Powiem ci, Daniel, figlarka, ty idź lepiej spać. Powiem ci, Adam, no super sprawa, naprawdę, bardzo miły człowiek, tak naprawdę, ja mu powiedziałem, ja chcę zdjęcie, a on, no już robimy, już, bo mam po prostu chyba ze 3 czy 4 zdjęcia, zaraz, tam było ludzi i nie było żadnego problemu, bardzo sympatyczny facet, ja. Więc już tu się gro. Więc Adam, dla ciebie Krzysztof i Angelika, 6 centymetrów.

Kochani słuchacze, 3 minutki konsolka będzie zamknięta za 3 minutki, ja. A potem już o 20 otworzy ją wasza prezenterka Agnieszka. A my przechodzimy dalej. Dochodzimy, kochani, dochodzimy i... No i czytam dalej. Ja. Dobra. Wpisała mi się Magda. Zameldowała się tutaj właśnie na konsoli. Pozdrowień, Magdo. Witam cię, Madziu. Właśnie, Madziu, bo to moja córka też jest Madzia. Bardzo nie lubię, jak się do niego do Magda, Magdalena. No nie. Madzia musi być, więc Madziu, dobry wieczór. Nie wiem, czy ci się podoba, czy nie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłego wieczoru tobie życzę, rodzince. No i napisałaś ty mi tak. Wielkie pozdrowienia dla figlarki Ewy, tej prezenterki. Dobrze się słucha trochę muzyki, trochę humoru i człowiek od razu zapomina o całym ciężkim dniu. No ja, Madziu, tak. Prawda, człowiek zapomina, tak. Ja ci powiem, Madziu, ja też właśnie dzisiaj tak rano pojechaliśmy na targ, trzeba było coś kupić, nie? Coś dobrego. Ja. Potem mieliśmy wnuka, nie? A teraz jeszcze po moim graniu mamy gości o 20. Ja jeszcze mamy gości. Więc ja mam sobota udano. No. Więc tak to jest. Więc jest to fajnie, że ktoś nas odwiedza, że ktoś o nas myśli. I powiem ci, Madziu, mogę po prostu jeść długo kolację, nie? Dobra, już nie będę nic dodać. Dobra, więc do wpisu, Madziu, do ciebie wybrałam Vertus przeznaczenie, a druga piosenka ode mnie dla ciebie, Alicja i Rafał, albo coś innego, jeszcze nie wiem, ale najpierw będzie piosenka do wpisu, za który ci bardzo dziękuję i słuchamy.

I dla ciebie, Madziu, wybrałam romantyczny szlagier Cicho płynie czas. Dla ciebie ode mnie w podziękowaniu za twój wpis.

Witaj kochani, czytam ostatni wpis w dniu dzisiejszym na mojej audycji od naszego szefostwa, od naszej Gabi i Darka. Gabi, Darku, dobry wieczór, witam Was bardzo milutko, fajnie, żeście się tutaj zameldowali, żeście nasz kryflali i za to, żeście są. Ja to, tak, tyle, no. A jedliście kolacja? Nie, bo 20:30 jeszcze nie ma. Nie wolno jeść, nie, nie. Jeszcze macie czas. Dobra. A piszecie tak. Witasek i przytulasek dla koleżanki Ewy z Rybnika. Bo jak Ewa gra z Rybnika, smuteczek zaraz znika. No ja. Ale ty, Ewo, zagraj jeszcze cosik fajnego, co by rozweseliło jeszcze jakiego smutasa, jeśli taki przyjdzie posłuchać dziś Radia Larmo. Miłego wieczoru wszystkim. Więc gorące pozdrowienia są od Gabi Darka dla wszystkich słuchaczy na radyjku Larmo. A ja tak myślę sobie, co by tu za... Oj, figlarka by zagrała, ho, ho. Ale to nie ta godzina. To by musiała grać gdzieś po 22:00, oj, to by były piosenki, ale teraz figlarka jest grzeczna, więc, znaczy powiedzmy, że grzeczna, no, ale jest taka spokojna, nie? O nie, ja chyba w gadle zadusi za chwilę. Dobra, no normalnie mi wszystko wyszło. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, figlarka zamilkła, ale piosenka wciśnie piosenka taka, jak ktoś tu jest na tym radiu smutny, a podejrzewam, że żadnego nie ma, bo jak jest smutny, to tam o tym nie myślcie. Myślcie o czymś takim, co ja wam by da dać, no, o tej godzinie nie powiem. Już by tak grzeczno. Ja nie, no, ja. I wiem, Gabi, Darku, że ta piosenka rozweseli najtakiego smutasa, który po prostu ma teraz kryzys, ja. Więc ta piosenka jest dla tych osób, dla tych słuchaczy, a potem przejdę do waszego wpisu. No. Dalej przejdę, tak, dojdę za

Patrzę tak, kochani, na zegarek, więc z Gabi Darku ja chciałam wam puścić trzy piosenki, ale nie zdołam tego puścić, bo patrzę, jest 19:51, więc pioseneczka była właśnie ta do wszystkich smutasów, którzy może są smutni, bo to, kochani, różnie w życiu bywa, nie zawsze można się śmiać, jest czasami takie przygnębienie, ja smutek, to się zdarza każdemu, ale jutro będzie nowy dzień i uśmiech na buzi, kochanie, i tyle, no co ja wam więcej powiem, no. Więc teraz, Gabi Darku, nie będę przedłużać tego, bo każdy właśnie czeka na swoją audycję, więc dla Gabi Darka w podziękowaniu za wasz wpisik wybrałam tą oto piosenkę.

No i kochani, przyszła pora i na mnie, 19:55, i ja Wam bardzo, bardzo chciałam podziękować za to, za Waszą obecność przede wszystkim, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, za Wasze wpisy, druga rzecz. A trzecia rzecz, braku słów. Nie, kochani, bardzo dziękuję i zapraszam już Was na audycję mojej koleżanki redakcyjnej, Waszej prezenterki Agnieszki, która rozpocznie audycję za ciut parę, za 4 minuty powiedzmy, no tak, jak wszystko dobrze pójdzie, więc kochani, do usłyszenia, do kiedy, patrzcie w ramówkę, a teraz już stery oddaję mojej koleżance Agnieszce. W dobrych rękach, kochani, dobranoc. A wy zostańcie dalej. Agnieszko, i dla ciebie ta pioseneczka, Tomek Koral, Mój dom.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dwie godzinki, na spędzenie wspólnego wieczoru przy muzyce. Pozdrawiam serdecznie ekipę naszego radia z Gabi i Darkiem na czele. I kochani, przed momentem zakończyła audycję Ewa. Ewciu, ja Ci pięknie dziękuję za przeprowadzoną audycję. Dla Ciebie za moment zaśpiewa Paweł Gołecki, Jesienne liście, ale bardzo chciałabym pozdrowić Ciebie i męża oraz Twoich gości, bo tam mi już napisałaś wcześniej, że właśnie ich oczekujesz, być może już przyszli, bo mieli być o tej godzinie, o której napisałaś. Także pięknie pozdrawiam Was, tak serdecznie, bawcie się miło i dla Ciebie ta oto piosenka.

Tak, ziemia się kręci za oknami noc, a w głośnikach słuchamy muzyki, słuchamy Radia Larmo. I tak sobie myślę, kochani, że sobotni wieczór ma w sobie coś magicznego i chyba to jest taki jeden moment w tygodniu, kiedy nigdzie nie trzeba się spieszyć i możemy po prostu być, a ja mam nadzieję, że spędzacie ten czas dokładnie tak, jak lubicie najbardziej. I na dobry początek Tommy Sztejp zaśpiewa Martyna i Ryszard Smaruj i Krzysztof Pietrek. Konsolka pozdrowień jest otwarta, zapraszam.

Pięknie teraz witam Irenkę i Janka, którzy piszą: Agnieszko, przesyłamy Ci moc serdeczności. Niech dzisiejsza audycja płynie spokojnie, a każda piosenka trafia dokładnie w gusta słuchaczy. No tego chyba życzy sobie każdy prezenter, prawda Irenko i Janku? No na pewno. Pięknie, dziękuję za te miłe słowa, dziękuję bardzo i przesyłam dla Was również mnóstwo ciepłej energii i pozdrowienia, życząc miłego wieczoru. A dla Was mam przygotowaną piosenkę After Party, Jesteśmy sobie pisani, a po tej piosence Tomek Koral, Tylko z Tobą i Daniela Alfinito.

I teraz przeczytam, co napisała do nas Kasia. Witaj Kasiu, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. A Kasia pisze: dobry wieczór Agnieszko, pozdrowienia dla Ciebie, rodzinki, redakcji radia i słuchaczy przesyłam. Wszystkim życzę miłego wieczorku. Kasieńko, ja Tobie też życzę miłego wieczorku i pozdrawiam Was wszystkich tam bardzo serdecznie, serdecznie. I mam dla Ciebie piosenkę, tę, o którą poprosiłaś, tytuł Ciebie pamiętam, Mirage Well Yoko. Po tej piosence Jessica Nigdy Więcej i Julia Bender.

Irenka i Janek znowu tutaj piszą do nas, kochani, o grzybobraniu. Piszą tak. Sezon na grzybobranie w pełni, najlepiej widać to w lesie, na targach i placach, gdzie aż pachnie grzybami. My wczoraj posmakowaliśmy kani, co Janek znalazł pod lasem, pychota. No właśnie, właśnie, koszyki, co niektórym już też widziałam, pękają w szwach i to oznacza, że w domach zaczyna się pewnie suszenie, no nie wiem, marynowanie, gotowanie sosów i tak dalej. Ja jestem ciekawa, Irenko i Janku, jak wy przygotowujecie kanie i że ponoć kanie można bardzo łatwo, być może się mylę, pomylić z tym, no jak to się nazywa, z muchomorem, z muchomorem. I co jeszcze chciałam dodać, bo ja też kiedyś smakowałam kani Irenko, Janku, panierowanej. Pani, no naprawdę jest przepyszna, przepyszna. Jestem ciekawa, może macie inny przepis jakąś na przygotowywanie tego grzyba. Jestem ciekawa, czym właśnie, bo nie wiem, ten muchomor chodzi o jak...

No kochani, kochani, przepraszam Was bardzo, ale tutaj wynikł mi niestety problem z internetem, zatem wracając do tematu, to o tym krzywobraniu, chciałabym teraz, żebyśmy posłuchali właśnie piosenek na ten temat. Będzie to Tobisz Monachium, zaśpiewa szlagier Maszyna i Na grzyby kolego Murckowskie Gwarki.

0: informația. Radio La Roma.
1: No i pięknie witam nasze szefostwo, naszych kierowników, Gabi i Darka, witajcie kochani, i piszą fajnego sobotniego wieczoru przy muzyce, którą nam serwuje Agnieszka, życzymy wszystkim słuchaczom. Witamy i pozdrawiamy, Agnieszko, ciebie i twoich bliskich słuchaczy.

Od A do Z ekipę radia miłego wieczoru życzymy, a o piosenki dla słuchaczy i dla piglarki i Ciebie poprosimy Twojego wyboru. Dziękujemy. Tak, dziękuję pięknie za pozdrowienia skierowane do nas wszystkich, Gabi i Darku. Wzajemnie Was pozdrawiam, życzę Wam miłego, fajnego wieczoru i piosenki są przygotowane dla Was. Melodii MS, dla słuchaczy zaśpiewa Make, Duo California, dla Ewy Figlarki zgodnie z Waszym życzeniem, a ja sobie poszukam jakąś piosenkę fajną, podzielę się nią z Wami i sobie posłuchamy, tylko muszę znaleźć, tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakiej muzyki bym dzisiaj posłuchała, a może coś znajdę. W każdym razie pięknie dziękuję, życzę Wam raz jeszcze miłego wieczoru.

Pięknie witam, witam Gabi z Keln. Witaj Gabi, witaj, pozdrawiam serdecznie Ciebie, jak również Petra. Petra bardzo serdecznie pozdrawiam też. A Gabi pisze, witaj Agnieszko i pozdrawiam kolejny miły głosik. Dziękuję Gabi. W naszym radiu mój fajny dzień opisałam już na audycji Ewy, a tam podsłyszałam, udało mi się podsłyszeć cokolwiek Gabi, to mniej więcej wiem o co chodzi. Dlatego pozostało mi przesłać pozdrowienia do wszystkich domów, gdzie radio gra, życząc słuchającym dużo zdrowia i fajnego wieczoru. O, właśnie, słyszę, że mowa o grzybobraniu. My też byliśmy w czwartek w lesie. U nas grzyby zaczynają się pojawiać. 5 godzin spacerowania, trochę mieliśmy, także wystarczyło na supę i jajecznicę z grzybami. Od niepamiętnych czasów znaleźliśmy rydzę, piekę kapelusze na masełku klarowanym z czosnkiem i na koniec tylko sól i pieprz. Można też w panierce. Mimo, że nie było za dużo, to jednak taki spacer po lesie jest naprawdę coś pięknego. Jak wędrowaliśmy po pięknych lasach w okolicach Szklarskiej Poręby, to widzieliśmy dużo borowików i to jest naprawdę kara dla grzybiarza widzieć piękne grzybki, a nie móc je zebrać. Jeśli Gabi tutaj świeje, no tak Gabi, na bank tak jest. No to buziaczki i fajnej audycji życzymy. Gabi, na pewno zgodzisz się ze mną, że zbieranie grzybów to w sumie to nie jest takie zwykłe zbieranie jedzonka, no nie, ale to jest na bank to są emocje, bo każdy choć, no nie wiem, choć raz znalazł pięknego borowika, jak tutaj wspomina o tych borowikach Gabi, zna ten moment tej ekscytacji, no nie, kurczę, no kurczę, no grzyba znalazłem, czy tam grzyba znalazłam, ja wiem to sama po sobie, jestem tego żywym przykładem, aczkolwiek często znajduję niewłaściwy, no ale to już drobiazg. I chciałam dodać też Gabi, że 5 godzin spaceru po lesie, no to jest szmat czasu, ale musisz przyznać też, że nawet nie wiadomo, kiedy ten czas mija, prawda, jak szybko leci ten czas, a ten szum drzew, zapach igliwia i kurcze, ten święty spokój, no powiedzcie, czego trzeba więcej, także wszystkim grzybiarzom życzę, nie wiem, czy to się życzy, no nie, ale nie wiem, czego się życzy, no ale życzę owocnego grzybobrania. Gabi, ja Ci pięknie dziękuję, że się podzieliłaś tutaj z nami właśnie tymi fajnymi takimi wiadomościami związanymi ze spędzaniem czasu. Już, aha, czyli czekaj, wystarczy, no to zebraliście chyba tego sporo, jak na zupkę wystarczyło, jajecznicę z grzybami, no to tam kilka tygrydzów musiało być, no nie? A w sumie ja Wam powiem, rys to chyba jest żółty, nie wiem nawet jak wygląda rys. Będę musiała zajrzeć później do internetu i zobaczyć jak rys wygląda, ale coś z takim mi się kojarzy żółtym kolorem, być może się mylę. Jeszcze raz Was bardzo serdecznie Gabi i Pytrze pozdrawiam, życzę Wam miłego wieczorku, później spokojnej nocy i mam dla Was piosenkę w wykonaniu Irene R, nie wiem czy dobrze wypowiedziałam, no ale być może źle, to przepraszam. Potem zaśpiewa Roberto Sofici i Kobiety na walizkach.

i witam pięknie słuchacza, który podpisał się jako taki ktoś, a taki ktoś pisze: dobry wieczór, pozdrawiam Agnieszko, ciebie, Gabię i Darka oraz ekipę całego Radia Larmo. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy, miłego wieczoru. Pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia i przede wszystkim dobry wieczór, taki ktosiu. I tutaj jeszcze taki ktoś dopisał: a jak grzybów nie lubię. No masz, no to pewnie pilnujesz koszyka w samochodzie, tak? No, nie wiem, no ale wiecie co, podobno nie wszyscy są smakoszami grzybów, jak również chyba też dlatego, że obawiają się ich spożycia, tak myślę, bo chciałam też dodać taki ktoś, że jedynymi grzybami, które ja znam na 100%, to są maślaki, właśnie maślaki, innych to już nie znam, także jak tam gdzieś jestem na tym grzybobraniu, no to mam problemy właśnie z zebraniem tych grzybów nietrujących, że tak powiem, dlatego ten koszyk taki jest jak, a szkoda mówić nawet, nie jestem grzybiarzem jednak. Takie ktośu, pięknie dziękuję raz jeszcze za pozdrowienia, wzajemnie ciebie serdecznie pozdrawiam, życzę ci miłego wieczorku i dla ciebie mam przygotowaną piosenkę Justyny i Piotra, Dlaczego milczysz, potem zaśpiewa Matthias Reim i Dresdenko Kubas, Jestem naj.

Jeżeli chodzi o jutrzejsze audycje, przedstawiają się one następująco. Od 11 do 13 zapraszam na tematyczną audycję Pytra. Tytuł audycji: całe życie coś zbieramy, a na starość co z tym zrobić? No, powiem, że bardzo, bardzo zagadkowy tytuł i bardzo ciekawy tytuł audycji. Od godziny 15 do 18 będzie grała dla nas Samanta. Od godziny 20, przepraszam, od 18 do 20 listę przebojów poprowadzi Darek, a ja zapraszam na swoją audycję, którą poprowadzę jutro od godziny 20 do 22. Serdecznie zapraszam na tę audycję, jak również audycję naszych wszystkich prezenterek i prezenterów. A posłuchajmy jeszcze utworu piosenek w wykonaniu B.A.R. Nasze śpiewanie, Bałkan Express, Daj mi choć nadziei cień i kumpliki Budowa.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

No tak, kochani, czas nieubłaganie leci. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Ja pięknie Wam dziękuję za każdą wspólnie spędzoną chwilę, za pozdrowienia i życzę Wam spokojnej nocy i pięknych snów, Boże, pięknych słów, a pięknych słów również. Spokojnej nocy i pięknych słów. No, no popatrzcie się, no na koniec muszę akurat się tak przejęzyczyć. To jest dopiero Agnieszka. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Pięknych snów, właśnie pięknych snów Wam życzę. Dobranoc i do usłyszenia. A na skończenie mojej audycji Dresden Kokubas, gdyby można było cofnąć czas i nas dwoje jak ich troje na dobranoc Larmo. Trzymajcie się cieplutko i raz jeszcze pięknie dziękuję, że byliście po tej drugiej stronie.